od srca te zovem, no dojdi sin. Nad krovom se toplim, tu zdiže tim. Budišina nije, nit selo, nit grad. Mesto je v duši, kaj moraš med